0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Radio najlepszych emocji, najlepszych emocji. L Radio 974.